0: Włoskie Radio Muzyczne gra najlepszą muzykę włoską 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
1: Teleradio 1.
2: Teleradio 1. Cominciamo a saltare.